0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Witam serdecznie, Janusz Mus ze Współbratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

żona.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie, że jesteś wśród uczniów Jezusa. Po skończonym dniu nauczania wracacie do domu, odpoczywacie i macie czas porozmawiać z Nim o tym, co was zastanawia.

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żenicami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Jezus po całym dniu nauczania tłumów zostaje z najbliższymi uczniami. To właśnie oni są najbliżej Niego i mają możliwość prowadzenia z Nim długich rozmów. Korzystają z niej. Pytają Jezusa o to, czego nie zrozumieli w mowie do tłumów. Proszą nauczyciela o pomoc. Jak często Ty zwracasz się do Jezusa ze swoimi wątpliwościami?

Jezus od razu chętnie tłumaczy uczniom każdą metaforę, której użył w przypowieści. Nie wyrzuca im zbyt małej wiary, niewiedzy czy nieuwagi. Tłumaczy cierpliwie, co miał na myśli. Odpowiada na wyrażoną przez nich potrzebę. Jeśli chcesz, powiesz mu teraz wszystkie wątpliwości, które nosisz w sercu. On pragnie cię wysłuchać.

Czasami nosimy w sobie wątpliwości i niezrozumienie w różnych kwestiach wiary lub naszego życia. Nie zawsze umiemy dobrze wsłuchać się w głos Jezusa. On o tym wie. Jest gotowy powtórzyć wszystko, czego w sercu nie usłyszeliśmy, nie przyjęliśmy lub po prostu nie zrozumieliśmy. Wystarczy go tylko o to poprosić.

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żenicami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Na końcu tej modlitwy pomyśl, czy masz jakieś pytanie, które chciałbyś dziś zadać Jezusowi. Powiesz Mu te sprawy i poproś, by otworzył Twoje uszy na Jego odpowiedź.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Bardzo serdecznie pozdrawiam was, bracia i siostry, zgromadzeni w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymkę z Targowiska, z diecezji przemyskiej. Drodzy pielgrzymi, przybyli tutaj na Jasną Górę w intencji dziękczynnej. W sposób szczególny również witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Jasna Góra, którzy z nami w tej Eucharystii się modlą i łączą. Zbudźmy w naszych sercach intencję, którą pragniemy złożyć na ołtarzu, by móc ją przez wstawiennictwo naszej Matki Królowej przedstawić dobremu Bogu. Ksiądz Marcin modli się do opatrzności Bożej za wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej, o Boże błogosławieństwo dla przyjaciół i ich rodzin. Ksiądz Jerzy przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Moniki, Rafała i ich dzieci, Emelii i Szymona o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcie sakramentalnego małżeństwa, a także o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny. Ojciec Dariusz modli się w intencji mi Wietech. Przez moją posługę modlę się za świętej pamięci Grzegorza, Marię, Wandę, Stanisława Lityńskich. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej liturgii, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Panie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu. Klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę? Albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię. Od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto Słowo Boże. Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jest takie doświadczenie w naszym życiu, które chyba jest znane większości z nas, że nieraz pomyśleliśmy albo nawet wypowiedzieliśmy te bądź podobne słowa przed Bogiem z takim zapytaniem, może z żalem, ale na pewno z postawieniem Panu Bogu pytania, na które zbyt szybko odpowiedzi nie dostaniemy. Dlaczego tyle jest dobra, które pozostaje ukryte, a zło wydaje się jakoś bardziej widoczne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich? I tak mi się wydaje, że to jest pytanie, które rozbrzmiewa również dzisiaj w liturgii. Patrząc na proroka Jeremiasza, patrzymy na naród, który jest zrujnowany przez niewierność. Widzimy wyschniętą ziemię, cierpienie ludzi, rozpad wszystkiego, co wydawało się trwałe. Ale najbardziej uderza mnie w tym wsłuchiwaniu się w to słowo z pierwszego czytania, to ta postawa proroka Jeremiasza, który nie mówi o grzechu z pozycji człowieka lepszego od innych. On mówi: uznajemy naszą nieprawość. Nie podkreśla to: oni zgrzeszyli. Tylko podpisuje się również w tym doświadczaniu grzechu: to my zgrzeszyliśmy wobec Boga. To jest język ludzi naprawdę świętych. My bardziej widzimy to, co jest w czyimś życiu, ale w swoim nie doświadczamy w zupełnie nic. Święty człowiek nie buduje swojej tożsamości na porównaniu się z innymi. Nie szuka winnych dookoła. Nie żyje przekonaniami, że problem leży gdzieś indziej. Święty zaczyna zawsze od siebie. Może dlatego właśnie Jeremiasz jest tak wiarygodny. Nie jest prorokiem, który oskarża. Jest prorokiem, który bierze odpowiedzialność. Staje pomiędzy Bogiem a swoim ludem i mówi: Panie, nie zostawiaj nas. To jest przecież zapowiedź samego Chrystusa, bo Jezus również staje pomiędzy Ojcem a nami grzesznikami i weźmie na siebie cały nasz grzech. A przecież to nie była Jego wina. I właśnie dlatego krzyż nie jest tylko miejscem cierpienia. Jest miejscem solidarności Boga z człowiekiem. I wsłuchując się w tekst Ewangelii, który co prawda niedawno, bo powiedzmy tydzień temu, był czytany w Kościele, Jezus przychodzi w tym obrazie przypowieści. Wyjaśnia tą przypowieść o pszenicy i chwaście. To jedna z tych przypowieści, które burzą nasze ludzkie schematy, w których dość często żyjemy i sobie układamy. W 16 niedzielę zwykło wsłuchiwaliśmy się w troszeczkę rozbudowany fragment tej Ewangelii, gdzie słyszeliśmy również tę kwestię o chwaście, gdzie słyszeliśmy, że ktoś chciał ten chwast wyrwać szybciej. I byli słudzy, którzy chcieli ten chwast wyrwać. Widząc od razu, proponują rozwiązanie: wyrwijmy go.
to jest nasze ludzkie. Takie podejście do sprawy, że my chcemy szybciej coś zrobić. Że chcemy szybkiej odpowiedzi. Chcielibyśmy natychmiastowego jakiegoś działania. Usunięcia wszystkiego tego, co jest złe i negatywne w naszym życiu. Natomiast tak się nie da naprawić ani swojego życia, ani świata, w którym żyjemy. Natychmiast zmienić człowieka się nie da. Ani drugiego, ani samego siebie. A Jezus odpowiada z niezwykłym spokojem, żeby pozwolić, aby i chwast, i pszenica rosły aż do żniwa. Dlaczego? Bo Bóg jest cierpliwy inaczej niż my. Nasza cierpliwość często polega na bezradności. Nie możemy czegoś zmienić, więc czekamy. A Boża cierpliwość wynika z miłości. Bóg czeka, ponieważ wierzy, że człowiek może się jeszcze nawrócić i może coś jeszcze w swoim życiu zmienić. A to jest ogromna różnica. Dlatego Bóg, a może inaczej, dla Boga nikt nie jest tylko sumą swoich grzechów i upadków. Wręcz przeciwnie. Patrząc w ogóle na karty Ewangelii, doświadczamy wielu bohaterów, wiele postaci, która tak naprawdę jest dla nas wzorem do tego, żeby zaczerpnąć coś z ich życia i coś w swoim życiu zmienić na ich wzór. Patrząc chociażby na Piotra, on się zaparł Jezusa. Tomasz zwątpił. A chociażby Maria Magdalena niosła ciężar swojej przeszłości. Dobry Łotr umierał jako skazaniec. A jednak Jezus nie widział w tych osobach żadnego chwastu, którego trzeba wyrwać wcześniej, tylko dał im czas. On widział to, czego my tak naprawdę nie doświadczamy. Że dzięki łasce oni jeszcze mogą zmienić swoje życie. I tak patrząc na współczesne życie, każdy z nas tego potrzebuje. Potrzebuje nauczyć się trochę czekać i współpracować z Bogiem. Bo my zbyt często patrzymy na siebie dość surowo. Wydaje nam się, że nasze porażki definiują nasze życie. Że skoro kolejny raz upadamy, to już nie ma żadnej szansy i nadziei. Bóg patrzy zawsze dalej niż mój ludzki grzech, niż moja słabość. Nie dlatego, że grzech jest nieważny. No, to trochę nie o to chodzi. Bóg patrzy dlatego, że dla Niego jest coś więcej niż grzech. Jest coś większego niż grzech. Bo od tego grzechu jest większa Jego miłość. I myślę, że właśnie dlatego tak wiele ludzi przybywa tutaj na Jasną Górę. Nie tylko, żeby o coś prosić, ale po to, żeby przypomnieć sobie, jak patrzy Bóg. Patrzymy na twarz matki. Twarz naznaczoną ranami i bliznami. Ikona, która jest tutaj od ponad 6 wieków, nosi ślady zniszczenia i czasu. A jednak od wieków jest znakiem piękna, do którego my dość często pielgrzymujemy. I to nie jeden raz w życiu. Maria nie jest ikoną życia bez ran. Jest ikoną życia, w którym rany nie niszczą miłości. Czyż nie tego samego uczy nas chociażby ta dzisiejsza Ewangelia? Bóg nie udaje, że chwastu nie ma. On tylko daje czas. Nie pozwala, aby chwast miał ostatnie słowo. I taka jest prawda. Bo ostatni należy zawsze do żniwa. I to jest bardzo ważna perspektywa dla nas. My żyjemy cały czas w tym czasie wzrastania i rozwoju. I Bóg widzi te nasze owoce. Widzi nasz proces, że coś nam wyjdzie, coś nam nie wyjdzie. Że mamy bliżej do celu. Albo czasami coś nas od tego celu oddala. Dlatego tak często my po ludzku się niecierpliwimy. Chcemy natychmiast pewnych efektów, chociażby w tych naszych modlitwach, natychmiastowego nawrócenia tych osób, za które się modlimy, pewnej natychmiastowej odpowiedzi na pytania.
A Bóg prowadzi historię zbawienia rytmem ziarna. Ziarno nie hałasuje w swoim rozwoju. Nie rani tak naprawdę, nie rośnie w ciągu jednej nocy. Nie zwraca na siebie zbyt dużej uwagi. A jednak właśnie ono niesie życie. Może dlatego Eucharystia, w której uczestniczymy, jest taka cicha w swojej formie. W trakcie niej nie dzieje się nic spektakularnego, wyjątkowego. Są słowa, są gesty, są piękne, proste znaki. Jest odrobina chleba, jest kielich z winem, z kroplą wody. I właśnie tu dokonuje się największy cud świata, którego my nie zawsze widzimy, bo się do niego przyzwyczailiśmy. Bóg nieustannie zasiewa swoje życie w ludzkim sercu. I dlatego kończąc tą refleksję, warto postawić sobie może jedno jeszcze pytanie. Czy pozwalam Chrystusowi cierpliwie pielęgnować w sobie ziarno? Ziarno Królestwa. Bo świętość, moi drodzy, nie rodzi się z nieomylności. Świętość rodzi się z codziennego pozwalania Panu Bogu, aby był cierpliwy wobec mnie. Maryja uczy nas właśnie takiej postawy. Ona nie przyspiesza działania Boga, nie wyprzedza Jego planów. Ona po prostu trwa, słucha i zachowuje to słowo w swoim sercu. Ufa nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumie. Prośmy więc dziś przez jej wstawiennictwo naszej Matki, wpatrując się w jej oblicze, wpatrując się w jej oczy, o serce podobne do jej serca, o serce, które nie będzie zniechęcało się własną słabością, nie będzie osądzało pochopnie drugiego człowieka, nie będzie cierpliwie pozwalało Chrystusowi w takim wymiarze, że będzie cierpliwie pozwalało Chrystusowi po prostu wzrastać w swoim życiu. Bo kiedy ona wzrasta w człowieku, wtedy nawet pośród chwastu dojrzewa pszenica. Kiedy ona pozwala nam doświadczać swojej obecności i bliskości, to jej Syn tak naprawdę pomaga nam stawać się z dnia na dzień po prostu lepszym człowiekiem. I chyba o to warto dzisiaj prosić. Przez jej wstawiennictwo. Przypominając sobie te słowa, które skierowała do sług w Kanie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jezus dzisiaj mówi do mnie, do ciebie dość proste słowo. W tej naszej codzienności bądźmy cierpliwi. I razem współpracujmy właśnie z Nim. Nie chciejmy zbyt wiele. Od razu, tylko małymi krokami kierujmy się w stronę nieba, czego wam i sobie życzę. Amen.

0: Przedstawmy naszemu dobremu Bogu przedstawiennictwo naszej Matki Królowej, intencje, z którymi do niej przybywamy.
1: Módlmy się za Kościół Boży, aby niestrudzenie głosił Ewangelię, pomagając wiernym wzrastać w wierze i miłości na żyznej glebie łaski Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze promowały sprawiedliwość, pokój i ochronę ludzkiej godności, służąc dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i pozwolił dzielić się z innymi darami otrzymanymi od Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i prześladowanych, aby w chwilach trudności odnaleźli wsparcie w wierze i nadzieję w obietnicy sprawiedliwości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do Królestwa Bożego i włączeni w poczet świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy każdego dnia wzrastali w świętości i przynosili owoce dobra, które prowadzą do życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty oddzielasz pszenicę od chwastu, a sprawiedliwych obdarzasz wieczną chwałą. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Cię wciąż myślę, wschodzą się.

was z nieba.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech nam przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i za całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając:

0: i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
1: Bierzcie
0: i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim

miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta rozdzielana będzie w głównym przejściu kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanij opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: przez minionych kilkadziesiąt minut.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 13 minut do godziny 7.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
2: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Umowa z Mercosurem na razie korzystna, uważa minister spraw zagranicznych. Będą też ostrzeżenia przed kleszczami. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w USA, wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
3: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
2: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Umowa Mercosur jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
4: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
2: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
5: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Uwaga na kleszcze, przenoszą wiele chorób, często niebezpiecznych. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia liczba osób leczących się na schorzenia odkleszczowe rośnie z roku na rok. Jak rozpoznać, że zostało się ukąszonym? O tym mówi Alicja Potrawa, rzeczniczka prasowa Śląskiego Oddziału NFZ-u.
7: Najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. To zaczerwienienie skóry, które stopniowo się powiększa i często przybiera kształt pierścienia z jaśniejszym środkiem. Inne niepokojące objawy to gorączka, uczucie zmęczenia i osłabienia, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, objawy przypominające grypę oraz ogólne złe samopoczucie.
2: Należy pamiętać, że zniknięcie rumienia nie oznacza samoistnego wyleczenia. Po ukąszeniu kleszcza warto obserwować skórę i swoje samopoczucie przez kilka tygodni.
8: Cztery minuty po godzinie 7. Dzisiaj wtorek, 28 dzień lipca. Już jest słonecznie, ale tak chłodnawo, 15 stopni w tej chwili tylko na termometrach. Wiatr jeszcze w porywach może osiągać ponad 25 km na godzinę. Temperatura jednak szybko będzie się podnosić, na niebie dominować będzie słońce, choć i drobne chmury późnym popołudniem się pojawią. Osiągnie dziś maksymalnie 25 stopni, jutro 29, w czwartek to nawet 36.
0: Reklama.
9: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

To Ignacy gdzieś tam sobie leciał. 17 minut po godzinie 7. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Witam cieplutko i serdecznie w wakacje, jak najbardziej pełną gębą. Ja już troszeczkę oszalałem na punkcie wakacji, ponieważ planuję teraz w leśne ostępy się udać. Pod namiot, dokładnie tak. W dzikość jakąś to totalną, ale nie takie, wiecie, pole namiotowe, że tam wszystko jest i gra muzyka i tak dalej. Nie, nie, nie. Po prostu nie ma nic. Prądu praktycznie nawet tam nie ma i jest tylko dostęp do jeziorka. I takie ostępy właśnie mi się podobają. Moja żona mnie jest zadowolona, ona chyba bardziej lubi All Inclusive, ale jednak zdecydowała się im rękawice podjęła. Mówi, jak tylko ogarniesz mi jakiś prysznic. Ja mówię, proszę bardzo, słuchajcie, gadżetów turystycznych teraz jest taka masa, że możecie wybierać i przebierać we wszystkim. Przenośny prysznic, proszę bardzo, kilkadziesiąt złotych, pysmyc jest sobie, wisi. Jedną z takich gadżetów, które mi się najbardziej spodobały, to są takie normalnie, kiedyś były zawieszane lampeczki do namiotu. To jest tak fajnie, robi przyjemnie, wygodnie i sobie podwiesić i po prostu jak w pokoiku to światełko sobie świeci, ale teraz zmodernizowali to, bo jeszcze dodali do tego śmigiełko, słuchajcie, żeby był taki wentylatorek. Przy okazji, jak wam jest gorąco w namiocie, to nie dość, że światełko albo wentylatorek może sobie sam mielić powietrze i też jest przyjemnie. Po prostu tyle tego jest, czy nic, tylko jechać gdzieś się rozpakować i cieszyć się życiem, a pogoda będzie nas teraz jak najbardziej rozpieszczać. Już od dziś pięknie i słonecznie, ponad 30 stopni tego chcieliśmy, no to teraz to mamy, więc też szukajcie sobie miejscówek, a takich miejsc rośnie jak grzybów po deszczach, po deszczu fajnych kampingów, gdzie naprawdę jest dostęp do kuchni, do sanitariatów i to wszystko jest na wysokim poziomie, więc nie wahajcie się, kupujcie gadżety i odpalajcie.

To, że Seconds to Mars na antenie Radia Rodzina, to jeszcze parę słów o tym kempingowaniu, bo może ktoś został tak delikatnie przeze mnie natchniony do tego, że a może faktycznie byśmy, Heniu, pojechali nad namiot, pod namiot, to tak fajnie, romantycznie, sobie przypomnijmy, jak to było za dawnych czasów. To jeszcze jest jedna rzecz, która w dzisiejszych czasach przemawia też za kempingiem. Otóż są to ceny. Średnio za osobę płaci się około 25 zł, czyli mamy za dwie osoby 5 dyszek, plus około 20 zł za namiot, 70 i powiedzmy samochód, średnio 15-20 zł. 80-90 zł płacicie za wszystko. Nawet sobie jeszcze można prąd pociągnąć tam za dodatkowe 25 zł, ale za 90 zł macie nocleg dla dwóch osób. Jedzenie? No przecież w domu też trzeba jeść. Kucheneczka gazowa się bierze, ognisko, ziemniaki, kiełbaska, grilla sobie można zapakować do samochodu i też sobie zrobić to gdzieś już pod namiotem. Naprawdę zachęcam, bo warto i wiele osób, które no po jakimś dłuższej przerwie pojechało pod namiot. Chociaż nie wszyscy. Tu nasz kolega z zespołu, namówiony przez córkę, pojechał po dwóch dniach, mimo że spał na grubym materacu, powiedział: nigdy więcej spania pod namiotem. Dobra, to może to nie jest sport dla wszystkich, ale warto spróbować.

0: Podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Autopromocja.
3: Radio Rodzina.
4: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Beata Kozidrak, 19 minut przed godziną 8. Jechałem sobie z piątką do pracy, dziś samochodem wyjątkowo. Patrzę na pylonach 8,29 bądź 8,39 za olej napędowy. Trochę się złapałem, noga z gazu, mówię, lepiej jechać wolniej, trudno, jakoś tam się doturlam. No, bardzo drogo jest w tej chwili na stacjach benzynowych, chociaż gdzieś, gdzieniegdzie, podobno paliwo już tanieje na rynkach światowych, ale jak to zwykle bywa, jak tanieje, to u nas jakoś to powolutku się dzieje wszystko, żeby też te ceny się zmieniały. I tak sobie pomyślałem jadąc, mówię, a gdyby tak się z powrotem na konia przerzucić, czy to by się opłacało? I tutaj sprawdziłem sobie, internet jednak cudowne narzędzie. Najdroższe w utrzymaniu konia w sumie, można by było powiedzieć, to jest stajnia, no trzeba go gdzieś po prostu trzymać. Ale zakładając, że ktoś ma jakieś pomieszczenie takie, na wsi sobie gdzieś mieszka i ma go gdzie trzymać, to nie wychodzi tak źle, słuchajcie. Taki koń to tam potrzebuje oczywiście, wiadomo, słomy, tutaj jest jakiś koszt około powiedzmy 60-80 zł miesięcznie, później jest pasza dla konia i tutaj mamy owies 70, pasza 300, witaminki 40 i to okazuje się, że powiedzmy tak, tych 400 zł można było takiego konia sobie utrzymać. Wiadomo, jeszcze od czasu do czasu i do kowala trzeba pójść, a czasami jeszcze odrobaczyć konia, a jeszcze zęby mu sprawdzić, to są jeszcze dodatkowe sprawy, to wiadomo. No ale druga rzecz jeszcze, jak szybko takim koniem do pracy możemy dojechać i tak sobie założyłem, że średnio we Wrocławiu ludzie potrzebują około tam do 10 km, żeby dojechać do miejsca swojej pracy. No i proszę bardzo, słuchajcie, kłusem byście byli. Kłus to jest taki standardowe tempo robocze w jeździectwie. To 35 minut do 50 minut jesteście koniem w pracy. Tam sobie go przywiązujecie, on sobie tam coś skubi, jakiś owies, wracacie. Jest jeszcze z kim pogadać przy okazji wracając. Można mu powiedzieć, co tam w pracy było. On wysłucha spokojnie, nie ma problemu żadnego. Także trzeba się zastanowić, czy aby nie, koń powoli nie jest tańszy niż samochód.

6 minut i będzie godzina 8, nie uwierzycie, za co pan w Mrągowie dostał mandat na kwotę 2600 zł. Otóż jechał sobie pan samochodem, obok siedział pasażer jego i przez okno prowadził konia. Konia wyprowadził, po prostu stwierdził, że to jest świetny pomysł i wcześniej podobno na nim jechał jeszcze, że już wsiadł do samochodu, to stwierdził, że no, konia trzeba jakoś odprowadzić, więc trzymał go na uwięzi i koń sobie dreptał koło samochodu. Nie róbcie tak, bo zapłacicie 2600 zł i konia szkoda. A teraz na jedną z dzikich plaż się przenosimy za sprawą zespołu Rotary.

0: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, bo regulowane ceny paliw. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Przybywa czarnych punktów na drogach. Policja apeluje o ostrożność podczas wyjazdów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
1: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
0: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe, regulowane ceny paliw. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu, a szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
2: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
3: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
2: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
4: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
2: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety, to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I jak dodaje Izabela Wypychowska z policji, pokora na drodze jest bardzo ważna.
6: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Po 3 tygodniach spędzonych w Castel Gandolfo Leon XIV wraca do Watykanu. Letni pobyt nie był jednak czasem bezczynności. Papież odpoczywał, modlił się, spotykał z ubogimi i pielgrzymami. W środę papież powróci do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśni Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Szczegóły Karol Darmoros.
7: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami.
0: A modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego zebrali się w jednym miejscu połączeni muzyką.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 4 minuty po godzinie 8, wtorek, 28 dzień lipca. Pogodnie, słonecznie i ciepło, coraz cieplej, 17-18 stopni w tej chwili, 24-5 maksymalnie dziś. Zobaczymy po południu, a jutro jeszcze cieplej, bo 29. Po południu z przewagą słońca, ale chmury też zaczną się pojawiać. Wiatr w porywach osiąga ponad 30 km na godzinę. Upały oczywiście, że będą. Czwartek, piątek czy sobota to temperatury w okolicach 36-31 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
12: Leć z WRO.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
15: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
19: Radio Rodzina.
20: Radio Rodzina.
19: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Ładnie buja. Basia Trzeszoneska, 20 minut po godzinie 8 w Radiu Rodzina. Teraz przenosimy się do Kamieńca Ząbkowickiego. Czytam o pewnej tragedii niestety. 54-letnia kobieta stwierdziła, że weźmie sobie wnuki na przejażdżkę. Wsadziła je, wsiadła za kółko, miała prawie 2 promile alkoholu i oczywiście zakończyła swoją jazdę gdzieś na jakimś płocie drewnianym. Dzieciom całe szczęście, wnukom całe szczęście, nic się nie stało, ale czytam sobie ten artykuł, który zaczyna się dokładnie tak. Wypadek na Dolnym Śląsku. Pijana jak Messerschmitt, 54-latka, wjechała prosto w płot. I od razu moja czujność dziennikarska, bo znam określenie pijany jak Messerschmitt, ale nigdy nie dochodziłem, dlaczego tak się mówi, dlaczego jak Messerschmitt, prawda? No i proszę bardzo, wyszperałem specjalnie też dla was, żeby się podzielić taką wiedzą, żeby wiedzieć. Otóż co się okazało? Te maszyny latały bardzo głośno, wydawały z siebie dosyć duży huk i były takie niestabilne i to się porównuje do huku i hałasu, jakie urządza mocno nietrzeźwa osoba. To po pierwsze, a po drugie, co chyba ważniejsze, maszyny te wykonywały takie gwałtowne, chwiejne zwroty, akrobacje, co też podobno przypominało zataczającego się człowieka. Stąd już wiemy, że powiedzenie pijanek Messerschmitt ma swoje uzasadnienie faktycznie zarówno w dźwięku, jak i niestabilnym locie tejże maszyny.

38 prawie minut po godzinie 8. Przenosimy się w czasie, oczywiście muzycznie. Kalendarium muzyczne, czas na nie teraz w Radiu Rodzina, czyli nadstawiamy ucha i śledzimy, co działo się na przestrzeni lat 28 lipca. Zaspokoimy waszą ciekawość już teraz.

28 lipca 2010 roku, we wieku 65 lat, zmarła Katarzyna Sobczyk. Zawsze marzyła o występowaniu przed publicznością. Gwiazda Big Beatu, która w latach 60. i 70. wylansowała wiele hitów, które nucą kolejne pokolenia.

1924 roku urodził się Lord Burgess. To pseudonim artystyczny autora tekstów i kompozytora Irvinga Burgiego, uznawany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki karaibskiej. Wśród artystów, którzy nagrali jego piosenki, byli Kingston Trio, Chuck Berry czy Harry Belafonte.

28 lipca 1956 roku Gene Vincent po raz pierwszy pojawił się w amerykańskiej telewizji w programie Perry Como Show. Kilka tygodni wcześniej muzyk wydał singiel z piosenką Woman Love na stronie A, ale niespodziewanie furorę zrobiła kompozycja umieszczona na drugiej stronie singla zatytułowana Bebop Alula, którą Vincent odkupił od pewnego partnera.

1963 roku na Sri Lance urodziła się Beverly Craven, wokalistka i kompozytorka, autorka słynnej ballady zatytułowanej Promise Me, która w 1991 roku przyniosła artystce międzynarodową popularność.

0: Dzień dobry. Dziś jest 28 lipca. Do końca roku pozostaje 156 dni. W 1975 roku, podczas zejścia pięcioosobowej polskiej wyprawy z Brąd Pygmy do Karakorum, zginęli himalaiści Marek Kęsicki, Bohdan Nowaczyk i Andrzej Sikorski. Było to pierwsze wejście w historii na ten szczyt i pierwsze w historii wejście Polaków na szczyt ośmiotysięczny. Wyprawę przeżyli Kazimierz Głazek oraz Janusz Kuliś. W 2000 roku w Katyniu uroczyście otwarto cmentarz polskich i rosyjskich ofiar NKWD. Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich. Spoczywa na nim 4421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Święto obchodzone corocznie 28 lipca w dzień urodzin Barucha Samuela Blumberga, który zidentyfikował wirusa zapalenia wątroby typu B. Światowy Dzień WZW tworzony jest głównie z myślą o tym, aby poszerzyć wiedzę oraz ukazywać, w jaki sposób należy wystrzegać się zarażenia wirusem.
1: Radio Leśne.
2: Wołów 99.6 FM. Nobody wanted, but everybody needed it. A solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account.

0: Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Podejrzenie o pobicie Ukraińców we Wrocławiu zatrzymani przez policję. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich dwóch tygodniach wakacji, a więcej na ten temat Bartosz Kądziołka.
1: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
2: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
1: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
2: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: Decyzja o ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
0: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat. Poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił: brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
5: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
0: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Śledztwo w sprawie zonda krypto nadal trwa. Zostało przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku. W ostatnich tygodniach śledczy przejrzeli wiadomości między pracownikami tej giełdy. Zablokowali też sporą sumę pieniędzy na jednym z kont bankowych. O tym mówi Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach.
6: Wydano także postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie zonda krypto.
0: Według stanu na dziś w sprawie jest ponad 4000 osób poszkodowanych.
7: Cztery minuty po godzinie 9:00. Temperatura nam radośnie rośnie, co nas bardzo cieszy. W końcu są wakacje i musi być ciepło. 18 stopni w tej chwili. Wiatr ucichł, wieje z prędkością 13 km na godzinę. Dużo słońca, ale delikatne chmury po południu też się mają pojawić. Maksymalnie dziś zobaczymy 25 stopni. Jutro temperatura urośnie do 29, a od czwartku 30 z przodu. I tak już będzie, no przynajmniej przez najbliższe 7-8 dni.
8: Reklama.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 16 minut po godzinie 9. Coldplay ustępuje miejsca Natalii Wójcik teraz. Taki, miałeś takie, wiesz, taki, jak to się mówi, przed gwiazdą jest taki
1: wejście
0: zespół.
1: Smoka. A, nie, support.
0: Taki support Coldplay był dla ciebie teraz. Przegląd prasy i portali. Natalia, zapraszam.
1: No powiem tak, że taki support mieć to naprawdę coś.
0: Nie ma problemu, słuchaj.
1: Dzięki. No dobrze, ale my przechodzimy do przeglądu prasy. No i pierwsze co, to przenosimy się w Karkonosze. Karkonoski Park Narodowy, tam zakończył się remont popularnej trasy w rejonie Śnieżnych Kotów.
0: Nie mów, proszę, to moja ulubiona trasa i jeszcze tam pójdą i będzie tłoczno.
1: No ja ci powiem, że ja się zmartwiłam, że ta trasa była zamknięta, jak byłam tam w okolicy Bożego Ciała. Tak. O tym remoncie, przyznam się, nie wiedziałam, no więc troszeczkę musiałam plany modyfikować.
0: Pod
1: ale
0: ryglami,
1: już
0: tak?
1: Śnieżne Kotły, dokładnie tak. Już można właśnie wędrować tym zielonym szlakiem przez rejon Śnieżnych Kotów i brzegi Śnieżnych Stawków. Powstały tam drewniane kładki, poprawiono kamienne nawierzchnie ścieżek, a także i wykonano odwodnienie.
0: Nie idźcie tam, tam jest strasznie długo się idzie, naprawdę.
1: Ale jest
0: długo,
1: bardzo
0: długo.
1: Pięknie,
0: a się
1: naprawdę.
0: Idzie tak długo i sklepów nie ma po drodze, nic nie ma po prostu, tylko las i jeziorka, kamyki.
1: Także ja zachęcam, bo naprawdę piękny szlak.
0: Przestań.
1: Zielony szlak to jedna z tych właśnie najpiękniejszych tras w Karkonoszach, która pozwala oglądać mały śnieżny kocioł, śnieżne stawki, a także i polodowcową rzeźbę terenu, a jego przebieg nawiązuje...
0: Idźcie na górę, z góry sobie popatrzycie na ten szlak.
1: Do historycznego szlaku wytyczonego, słuchajcie, jeszcze przed II wojną światową i mimo tego remontu szlak zachował swój naturalny górski charakter, a prace objęły naprawę i stabilizację kamiennej nawierzchni, no tam faktycznie z tym troszeczkę czasem mogło być trudniej, a także i wykonanie kładek w miejscach, w których przejście było szczególnie trudne. Jedna z nich prowadzi przez fragment gęstej kosodrzewiny, druga znajduje się na obrzeżu Śnieżnego Stawku, gdzie przy wyższym poziomie wody szlak był zalewany. Aby ominąć mokre lub trudne odcinki, turyści wchodzili więc w kosodrzewinę i niszczyli chronioną roślinność. No a tego w Parku Narodowym robić nie wolno. Więc jeżeli chcielibyście właśnie zobaczyć ten przepiękny szlak...
0: To z góry sobie na niego popatrzcie, to... ze szczytu. Tak, ze szczytu też widać go.
1: Zielony szlak... zielony szlak, rejon Śnieżnych Kotów, brzegi Śnieżnych Stawków, tam zapraszamy, jeżeli chcielibyście.
0: Ale to kawał drogi, człowiek się tylko namęczy. No i drugi news, szybciutko.
1: Drugi news, no dobrze, no to przenosimy się, znaczy w sumie pozostajemy w Karkonoszach, gmina Kowary, tam w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, będzie miała miejsce trzecia runda Mistrzostw Karkonoszy 2026, czyli jest to tak zwany memoriał Wiesława Tymińskiego. No i tak jak powiedziałam, tutaj emocji sportowych nie zabraknie, rywalizacji też nie zabraknie, no i będzie walka o kolejne cenne punkty w klasyfikacji sezonu, a jeszcze tak tylko kilka słów o tym, kim był Wiesław Tymiński. On był jednym z założycieli Automobil Klubu Karkonosze i człowiekiem, którego właśnie pasja, zaangażowanie i miłość do motosportu stworzyły fundament tego klubu, no i właśnie ten memoriał ma jakby uczcić pamięć Wiesława Tymińskiego. W czasie tych mistrzostw będzie 8 prób sprawnościowych, czyli czeka na nas dynamiczna i techniczna trasa, która, jak czytamy w komunikacie organizatorów, wyciśnie maksimum precyzji z kierowcy i pilota. Baza imprezy będzie zlokalizowana nad zalewem Kowary, no i to jest też takie idealne miejsce na spotkanie i integrację w gronie pasjonatów motosportu. I co ważne, jest to impreza amatorska, więc jeżeli chcemy wystartować, nie ma problemu, nie potrzebujemy żadnej licencji rajdowej, wystarczy jedynie sprawny samochód, kask i chęć do sportowej walki o sekundy. Także to jest, jeżeli ktoś jest pasjonatem motosportów, to jak najbardziej.
0: Ja się boję. I na koniec...
1: Na koniec pozostajemy w rejonie Karkonoszy.
0: Znowu?
1: Tak, tak, ale słuchaj, tam jest taki pałac Sobieszów, w którym mieści się siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego. No i ten pałac odzyskał jeden ze swoich historycznych detali, bo podczas ostatniego remontu udało się zrekonstruować zaginione herby, które właśnie od lat pozostawały nad kominkiem w pałacowym wnętrzu. Puste. No i te zrekonstruowane godła to takie herby małżeńskie. Po lewej stronie dla patrzącego widzimy herb Johanna Antona Gotarda von Schawgocza, właściciela tych dóbr i fundatora pałacu. No i w jego herbie widnieją takie czarne orły śląskie na złotym tle, a także czerwono-srebrna szachownica, a w centrum mniejsza tarcza z wcześniejszymi godłami rodu. No i tak ta bogata forma tego herbu wiąże się z nadaniem tytułu hrabiowskiego w 1708 roku, a po drugiej stronie jest herb pierwszej żony tego fundatora, no i można go rozpoznać po charakterystycznych elementach: zielonym, ukoronowanym wężu, uskrzydlonym pegazie, a także srebrno-niebieskim pasie złożonym z takich rombowych pól, które są, myślę, znane nam z takiego herbu węgierskiego rodu. No i te odtworzone herby to nie tylko elementy dekoracyjne, ale też i takie, myślę, świadectwo historii rodu Szafgoczów, który przez stulecia władał znaczną częścią Karkonoszy, a ten pałac można odwiedzać, bo znajduje się tam wystawa poświęcona historii regionu, a także i rodu Szafgoczów, no i można też zobaczyć, co za tym idzie, te odnowione herby.
0: No, to lepiej herby oglądać niż tą pod reglami ścieżkę.
1: No to zależy, kto co lubi, bo jeżeli jesteś miłośnikiem historii, no to pewnie jak najbardziej, a jak nie, to można i to, i to.
0: Czas ustarczy na wakacje, mam nadzieję na wszystko, piękna pogoda się zrobiła, można i wędrować,
1: to już
0: i podziwiać.
1: Zachęcasz.
0: Tak, to już teraz zachęcam na koniec, tak uczciwie. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

No czemu kojarzy mi się, a wszyscy mają mambę, mi się tu kojarzy. 41 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina. Były takie czasy w Polsce, kiedy pałek baseballowych sprzedawało się całkiem sporo, a piłeczek nikt nie chciał kupować, nie wiadomo dlaczego. Jak oni wtedy grali w baseball bez tych piłeczek? Po co im te kijki? No w każdym razie teraz jest sytuacja zupełnie inna, a mówię o tym dlatego, bo dziś wyjątkowa sytuacja. Inauguracja Mistrzostw Europy w baseballu właśnie we Wrocławiu. Mamy super boisko, o tym też na naszej antenie już mówiliśmy i zapowiadaliśmy to wydarzenie. No i Wrocław jest gospodarzem po raz pierwszy w historii. Owszem, są to Mistrzostwa Europy w baseballu grupy B, ale aspirujemy już do A, bo jesteśmy całkiem nieźli. Dzisiaj możecie się przekonać i głośno dopingować naszych. Zapraszam wszystkich, bo wstępy na mecze są wolne. O 18:30 dzisiaj to pierwsze spotkanie, a może być troszkę wcześniej, bo będzie ceremonia otwarcia o godzinie 18:00. A gdzie to wszystko się odbywa? Otóż Aleja Niepodległości 6 na Zakrzowie. Tam swoje mecze właśnie rozgrywa nasza wrocławska drużyna. Odnowione boisko, wszystko jest jasne. Wiecie, o co chodzi w baseballu. Tam jeden taki rzuca, drugi wali, trzeci biegnie i już mniej więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba iść i się przekonać, jeżeli wam się spodoba i bakcyla łykniecie, no to kto wie, niedługo będą pewnie zapisy do nowych grup, więc może kariera baseballisty otworzy się po dzisiejszym spotkaniu. Zapraszamy.

0: Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zatrzymane, trzeci sprawca wciąż poszukiwany. Dziś władze PiS podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Sezon na wakacje to również sezon na kleszcze, przypomina sanepid. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostały zatrzymane przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawieckiej jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego było bytem konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
2: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Razem z Morawieckim poza PiS-em ma się znaleźć około 40 polityków PiS-u.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
4: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
0: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i z tego zadania trzeba się wywiązać. Pamiętajmy, że sezon na wakacje to również sezon na kleszcze. Według statystyk liczba przenoszonych przez nie chorób rośnie z roku na rok. Warto więc wiedzieć, jak poradzić sobie z niechcianym gościem. O tym mówi Grzegorz Chudzik, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
5: Wystarczy ująć go tuż przy skórze pęsetem. Są też dedykowane urządzenia do usuwania, tak zwane kleszczołapki i pętelki. Chodzi o to, żeby szybko przy samej skórze ująć ten narząd gębowy, którym pobiera krew i mechanicznie poprzez lekką rotację usunąć go z naszej skóry.
0: Dyrektor dodaje, by nie drażnić kleszcza płynem do dezynfekcji, tłuszczem czy innym specyfikiem, samo usunięcie go wystarczy.
6: Jest cieplutko, będzie jeszcze cieplej. 4 minuty po godzinie 10, wtorek, 28 dzień lipca, 19-20 stopni, wiatr do 20 km na godzinę, 25 maksymalnie zobaczymy. Pojawią się chmury, ale nie będzie z nich absolutnie padać. Środa to 29 stopni, a od czwartku już upały, trójki z przodu cały czas praktycznie. W czwartek możemy spodziewać się 37 stopni, podobnie w piątek.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Afryka to przyjdzie do nas wraz z tymi wysokimi temperaturami, a to zespół Toto o niej śpiewał. 20 minut po godzinie 10. Teraz przenosimy się nad Dunajec. Tam, uwaga, duża akcja policji na ścieżkach rowerowych pod hasłem bezpieczny rower, bezpieczna hulajnoga. No i funkcjonariusze, to było dwa dni, nie, tam trzy dni temu wyjechali. Faktycznie skontrolowali 192 rowerzystów, 25 osób jeżdżących na hulajnogach i posypały się mandaty. 64 wykroczenia, 11 mandatów, w tym za nieposiadanie, jak to było kiedyś w takim dowcipie, niemianie światła odblaskowego i niemianie dzwonka. Jak nie masz dzwonka, dostajesz mandat. No i cztery osoby jako nietrzeźwy rowerzysta dostali mandat i to, uwaga, 2500 zł taki jeden mandat, więc całkiem sporo. No nie wiem, jak wy, ja już się od razu bezpieczniej czuję za mandaty, za brak dzwonka. W każdym razie takie akcje mogą mieć miejsce, szczególnie na tych popularnych trasach rowerowych. Warto też o tym pamiętać, żeby jednak sprawdzić swój rower, siebie, nie, czy jesteśmy bezpieczni. A ja was chciałem namówić na to, żebyście zjedli i zamówili sobie pizzę od pizzerii muzycznej. Wystarczy ją wygrać od nas w konkursie Prawda czy Fałsz. Najpierw dzwoniąc pod numer 71 322 2022. Pod ten numer dzwonicie, mówicie, że chcecie wziąć udział, a ja już szukuję jakieś zdanie dla was. Przenosimy się. Byliśmy w Afryce, to teraz do Paryża. Paris, Paris.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 39 minut po godzinie 10, po pizzy od pizzerii muzycznej rękę swoją wyciąga Jurek. Dzień dobry, Jurku, cześć.
5: Tak, nawet dwie ręce wyciągam.
0: To możesz taką wielką sobie wziąć, faktycznie dwie się przydadzą. Słuchaj, Jurku, czy ty łowiłeś kiedyś ryby? Bo pytanie będzie takie.
5: A skądże? Jejku, jak będzie takie pytanie, to będę strzelał.
0: Powiem ci szczerze, ja też nie, ale wybieram się teraz nad jezioro i czytam sobie o różnych takich rzeczach, co to w jeziorach i w rzekach sobie pływają i można to wyciągnąć. I twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz, co teraz usłyszysz.
5: Ale kompletnie nie mój temat.
0: Słuchaj, no tak to jest. Czasami się wyciągnie takie zagadnienie z nie swojej dziedziny.
5: Zawsze chciałem właśnie być wędkarzem, zawsze chciałem łowić. Kolega mnie strasznie kiedyś namawiał, nie dało się.
0: Słuchaj, to przynajmniej się czegoś dowiesz. Uwaga, zdanie brzmi tak. Sum potrafi upolować i wciągnąć pod wodę ptactwo wodne, w tym nawet łabędzia.
5: Tak, oczywiście. Kaczuszkę ostatnio tam wciągnął, słyszałem.
0: Naprawdę? Słyszałeś o takich rzeczach?
5: Tak. I to gdzieś tutaj, nie wiem, w Warszawie czy coś takiego.
0: Ale łabędzie są duże, no przecież jest wielki ptak, no.
5: Łabędź, no dobra, no to może mały łabędź, no. Nie wiem, jest w stanie. Według mnie bez problemu jest w stanie.
0: I co? Poradziłeś sobie wyśmienicie. Ja bym, sam sobie bym nie uwierzył, że jest w stanie...

0: Chyba zjeść po prostu wielkiego ptasiora, no.
1: Filmik nawet na internecie, jak gdzieś sobie kaczuszka pływa, a nagle podpływa taki szum, bach, nie ma kaczuszki.
0: Widziałem filmik właśnie z łabędziem, stąd ten pomysł na to pytanie. Ale powiem ci szczerze, jak mi ktoś zadał, to bym powiedział, gdzie, no bez przesady, może jakoś tam małą rzecz.
1: Nie, no, sumy duże.
0: Ale sumy duże,
1: no. Duże, tą kłapnie tą paszczą. Teraz
0: człowiek się boi wykąpać teraz tym jeziorze, no.
1: Na przykład, no tak.
0: Słuchaj, ty nie będziesz musiał łowić już ryb, będziesz, masz złowioną pizzę od pizzerii muzycznej w takim razie. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich wędkarzy.

0: Nie wykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Prawo i Sprawiedliwość protestuje przeciwko noweli regulującej najem krótkoterminowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach w ministerstwie.
0: Zatem czekamy na ustalenia. Dziś w Waszyngtonie mają spotkać się Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański senator był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Szczegóły Grzegorz Kozieł.
2: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, która ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przemysław Czarnek chce odsunięcia wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia od prac nad ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem. Wiceprezes PiS ostro wypowiadał się o ustawie przyjętej przez rząd.
4: My niczego nie chcemy zabraniać. My tylko chcemy, żeby mieszkańcy, żeby wspólnoty mieszkaniowe i samorząd mogły decydować o tym, czy w konkretnym miejscu najem krótkoterminowy jest możliwy, czy nie. Ludzie chcą mieszkać, ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego jeszcze.
0: W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zagłębie Lubin na zakończenie pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wygrało z Piastem Gliwice 2-0 i zostało pierwszym liderem w tym sezonie. Miedziowi wyszarpali zwycięstwo po niezbyt dobrym meczu, mówi ich trener Leszek Ojrzeński.
5: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było. I jest to zwycięstwo nad Piastem od 9 lat, z tego co statystycy mi tam donieśli. Jest to pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu pod moją wodzą. Widzieliście pewnie, jak ten mecz przebiegał, że w pierwszej połowie nie kleiła nam się gra. Było nerwowo. W drugiej połowie już zaczęliśmy z większym impetem, energią. No i wiemy, że zmiennicy się przyczynili do tego.
0: Druga kolejka sezonu ruszy w piątek. Rozpoczną ją mecze Wisły Płock z Widzewem Łódź i Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok.
6: Cztery minuty po 11, wtorek, 28 dzień lipca, 20 stopni już naciągnęło nam temperatury, a pokaże się maksymalnie 25 dzisiaj. Troszkę chmur na niebie, ale spokojnie dziś na pewno nie będzie padać. 22 km z taką prędkością wieje wiatr. No i cieszmy się jeszcze takim, można powiedzieć, chłodniejszym dniem, bo jutro już 29, w czwartek 37, w piątek 36, w sobotę 31. I tak bym mógł jeszcze przez kilka dni przelecieć. Dużo upałów przed nami.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Właśnie gitary trzeba wziąć nad jezioro. Mi się przypomniało, jak słuchałem Gypsy King. Moja żona troszkę coś tam brzdęka, to może coś pośpiewamy nawet. 16 minut po godzinie 11, jak Państwo słyszą, już tam żyję tym wyjazdem, a on dopiero w niedzielę prawdopodobnie się przytrafi. No ale człowiek się już cieszy jak na święta takim wyjazdem. No dobrze, ale chciałem o wieży Eiffla wam opowiedzieć tak naprawdę, bo to aż niewiarygodne, ale no Boże, no zdarzają się takie historie. Otóż wieża Eiffla dziś, tak szacuje się, że jest około 700 ton cięższa niż w dniu jej ukończenia. I teraz skąd ta różnica, moglibyście się zastanawiać. 700 ton to przecież nie w kij dmuchał, to jednak jest jakiś ciężar. Nic tam nie dobudowano, nie, ale on się po prostu nagle wziął skądś. No proszę bardzo, czy ktoś wie? Otóż uwaga, od 1889 roku całą konstrukcję malowano już 19 razy. No i czasami tam część ten z starej farby odpadała, ścierała się, to jednak duża część zostawała, więc tej, za każdym razem tej farby przybywało, a średnio na jedno malowanko to ze 40 ton schodziło. To jednak nie jest dwupokojowe mieszkanie, to tej farby trzeba trochę zużyć. Więc w efekcie przez ponad 130 lat kolejne warstwy ochronne zwiększyły masę wieży właśnie o te koło, liczy się, szacunkuje, 700 ton więcej.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

Powolutku zbliżamy się w stronę intencji, więc przypomnę, że można je również wysyłać drogą SMS-ową pod numer 71 48. Zaczynamy SMS-a od słowa intencja, a kiedy już się rozpoczął, no to wtedy śmiało dzwonimy, sięgamy po telefon 71 322 20 22. Dobrze sobie wklepać ten telefon na stałe i mieć go już zapisanego jako Radio Rodzina. Miami, South Beach, bringing the heat.

Hehehehe.

0: I rozpoczynamy intencje i już mamy też pierwszy telefon. Witamy serdecznie, można składać swoje intencje.
1: Dobrze. Chciałam prosić o modlitwę w intencji mojej ukochanej wnuczki Wiktorii, która dziś obchodzi urodziny i imieniny, oraz innych osób, które też dziś obchodzą urodziny bądź imieniny, żeby dobry Bóg błogosławił im na dalsze dni życia. Z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie, czekamy na kolejne telefony i SMS-y z intencjami.

0: kolejna intencja, mamy kolejnego słuchacza, witamy, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego w Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stawiennictwem Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmej dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Maryję i Jezusa o opiekę i opatrznię Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wiele łas Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkotę. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę, mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od 13 lat, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz wszystkich pozdrawiam, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. Dziękuję pięknie za ten telefon.

0: I mamy kolejną intencję. Witamy i słuchamy.
1: Cześć Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie i czekamy na SMS-y, które już powoli do nas spływają, o radość życia wiecznego dla koleżanki świętej pamięci Anny.

0: Kolejny telefon, kolejny słuchacz jest na antenie i można składać już swoje intencje. Słuchamy.
1: Cześć Boże Maria z parafii Szkople. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czy cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof prowadzi ich wszystkich prostą drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy pięknie za telefon. Kolejne intencje drogą SMS-ową dochodzą. Proszę o modlitwę za moją mamę, świętej pamięci Bolesławę i zmarłych z rodziny Walusiak oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. I już kolejna intencja, witamy serdecznie, można składać.
2: Cześć Boże, chciałabym się pomodlić do Matki Bożej nieustającej pomocy o zdrowie dla mnie, mojej rodziny, męża, dzieci oraz o księdza Patryka, siostry zakonne, pana Piotra, pana Roberta i księdza Witolda. Szczęść Wam Boże.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również ciepło i czekamy na kolejne telefony i SMS-y.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy jadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znowu zagra w US Open w turnieju mixtów. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje teraz sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
0: Żołnierz odszedł ze służby, od początku nie przyznawał się do winy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
3: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
0: Z ogniem walczy również Hiszpania. Łącznie w obu krajach w związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. A w gaszeniu płonących lasów w okolicach Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce jadą strażacy ze sprzętem grupy GF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
4: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
0: Mówił dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek znowu zagra w US Open w turnieju mixtów po tym, jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występu gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
0: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Obniżka cen paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Recepty refundowane na nowych zasadach. Leon XIV po urlopie wraca do Watykanu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach, jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex.
1: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
0: Niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami.
1: To ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
0: Takich cen jeszcze na razie nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki pomału hamują. Od kilku dni Stany Zjednoczone nie atakują Iranu i jeśli ta sytuacja się utrzyma, to jest szansa na obniżkę. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 zł, a 7,40 zaś za olej między 7,80 a 7,90. Zmieniają się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje mają wejść w połowie września. Stop agresji wobec personelu medycznego. Z takim apelem wyszli pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W ostatnim czasie obserwujemy niepokojący wzrost agresji wobec naszego personelu. Mówimy temu nie i potwierdza to Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
2: Szpital to miejsce, w którym ratuje się zdrowie i życie. Nie ma tu absolutnie miejsca na agresję. Coraz częściej nasz personel medyczny spotyka się z wyzwiskami, groźbami i innymi formami przemocy słownej. Takie zachowania zagrażają bezpieczeństwu pracowników i pacjentów oraz utrudniają niesienie pomocy.
0: Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni czy diagności podczas wykonywania obowiązków zawodowych korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ich znieważenie może skutkować karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kary są także za naruszenie nietykalności cielesnej lub za napaść na medyka.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po trzech tygodniach spędzonych w Castel Gandolfo, Leon XIV wraca do Watykanu. Letni pobyt nie był jednak czasem bezczynności. Papież odpoczywał, modlił się, spotkał z ubogimi i pielgrzymami. W środę papież powróci do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń pokoju, muzyka i modlitwa. Połączą one chórzystów z pięciu regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. O szczegółach Karol Darmoros.
4: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami.
0: Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego zebrali się w jednym miejscu połączeni muzyką.
3: Radio Rodzina.

0: Kościele.
1: Znajdujemy się w Muzeum Misyjnym w Polanice Zdroju, w którym są eksponaty z różnych krajów, w którym pracowali ojcowie Serca Niebiali, m.in. Kongo, Mozambik, Peru czy Ekwador, a jest ze mną ojciec Kamil, przełożony klasztoru. Szczęść Boże, witamy.
2: Serca Niebiali to jest taka krótka, potoczna nazwa. Normalnie nazywamy się Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
1: Jaki jest wasz główny charyzmat?
2: Głównym charyzmatem zgromadzenia jest adoracja wynagradzająca, bo zgromadzenie zostało założone podczas rewolucji francuskiej we Francji, kiedy właśnie wiara była prześladowana i też Najświętszy Sakrament był lekceważony i znieważany i jakby główną ideą jest wynagradzanie Najświętszym Sercom za te wszystkie zniewagi.
1: Znajdujemy się na terenie klasztoru, który składa się z kilku kompleksów.
2: To jest klasztor tak zwany Dom Macierzysty, czyli pierwszy klasztor naszej prowincji w Polsce. Tutaj jednocześnie też jest i Muzeum Misyjne, i jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, równocześnie też i Dom Rekolekcyjny, Dom Nowicjatu, czyli młodzi kandydaci do życia zakonnego tutaj rozpoczynają swoje pierwsze kroki.
1: Jak z powołaniami na dzień dzisiejszy, ojcze?
2: No, na razie jest słabo, bo mamy jednego kleryka, który teraz idzie chyba na trzeci rok, no i jest tylko on. Ale ja śmiem twierdzić, że nie ma czegoś takiego jak kryzys powołań, ale kryzys powołanych. To jest coś, czym musimy się zająć, żeby ludzi mocniej ugruntować wierzę, bo kandydaci się pojawiają, ale czasami jest tak, że no nie wytrwają do końca.
1: To prosimy o modlitwę w intencji powołań Serca Niebiali. To dosyć niespotykane zgromadzenie w Polsce.
2: Tak, w Polsce jest nas tylko około 37. Na całym świecie jest nas o wiele więcej. Zgromadzenie jest w prawie 39 krajach na całym świecie. Także około ojców będzie gdzieś tak około 800, a sióstr około 500, bo to jest zgromadzenie, które jednocześnie posiada i męską, i żeńską gałąź.
1: Ja mam przyjemność spotkać się z wami na czarnym kontynencie. Stąd te eksponaty, bo znajdujemy się w Muzeum Misyjnym. Co tu mamy?
2: No, posiadamy tutaj eksponaty, które ojcowie przywieźli w latach 70., 80. Głównie są to eksponaty przywiezione z Afryki. Są to różne rękodzieła, różne figurki, statuetki, ale jednocześnie też i skóry zwierząt i kły słoni. Coś, czego no, aktualnie nie da się przywieźć. Posiadamy też szereg różnych muszelek i takich ozdób z Polinezji francuskiej i troszkę różnych rzeczy przywiezionych z Ameryki Południowej, głównie z Peru.
1: Jak udało się to w latach 70. przewieźć do Polski?
2: No szczerze, nie wiem, jak to się udało. Wiem, że takie ogromne walizki tutaj posiadamy, w których były te wszystkie rzeczy przywiezione, ale myślę, że wtedy było o wiele łatwiej. Często tak się zdarzało, że ojcowie po prostu wysyłali to statkami i to przychodziło jakby pocztą.
1: A czy ojciec sam posługiwał na misjach?
2: Na misjach jako takich nie byłem. Ja byłem na Filipinach, miałem swój nowicjat na Filipinach, czyli te przygotowania do ślubów pierwszych odbyłem na Filipinach. Było nas tam 12, dwóch braci z Indii, dwóch z Filipin, 7 z Indonezji i taki mały rodzynek z Europy.
1: Jak zapamiętał ojciec tamtą posługę, ten nowicjat?
2: No niesamowite wydarzenie, niesamowite doświadczenie. Po latach cały czas mi to rezonuje w głowie. Wydaje mi się, że no, mając wtedy 19 lat, to ukształtowało mnie na całe życie. Teraz pragnąłbym znów wyjechać na misję do Azji, nie wiem, do Indii, do Indonezji czy na Filipiny. No jednak są liczne obowiązki, które muszę tutaj pełnić, ale zawsze gdzieś tam w sercu pozostaje ten żar pracy misyjnej. No jest niesamowite pracować w zupełnie innej kulturze. Z jednej strony trudno, a z drugiej strony jest to wielkie bogactwo, jeśli jesteśmy na to otwarci.
1: Jak zapamięta ojciec tamten czas?
2: Przede wszystkim jako takie doświadczenie budujące moją wiarę, ponieważ wyjechałem tam jako 19-latek, więc można powiedzieć, nie miałem żadnego doświadczenia ani wyjazdu za granicę, ani mówienia w obcym języku. I to było takie no, doświadczenie, gdzie moja wiara wzrastała i rozwijałem się jako zakonnik, a jednocześnie też wydaje mi się, że było to takie niesamowicie zobaczenie, że wszyscy, mimo że jesteśmy z różnych kultur, z różnych kontynentów, wierzymy w tego samego Pana Jezusa i to daje nam radość.
1: Ale z pewnością utrzymuje ojciec kontakt z braćmi posługującymi na tamtym kontynencie. I jakie są największe wyzwania?
2: Utrzymuje kontakt. Największe wyzwania dla nich to jest bieda, która tam się szerzy. No i też czasami te warunki pogodowe, które są znacznie różne niż u nas w Polsce. Jest tam trudniej, ale za to bieda owocuje powołaniami. W Indonezji ojcowie mają seminarium, gdzie jest około 50 kleryków. Już niektórzy ojcowie z Indonezji posługują i w Holandii, i we Francji. Także no, nasz język polski jest troszkę trudny, ale oni są bardzo zdolni, więc myślę, że może być taki moment, że też ktoś przyjedzie tutaj, aby posługiwać w Polsce, aby też ewentualnie no, naszą kulturę poznawać.
1: Co dla Was jest największym wyzwaniem?
2: Dla nas największym wyzwaniem jest teraz jakby no, poradzić sobie z tą pracą, którą mamy, z tymi duszpasterskimi zadaniami, które posiadamy, no, z tą mniejszą liczbą ludzi. Dlatego też wychodzi tak, że no, jedna osoba czasami spełnia różne funkcje.
1: Radio Rodzina miało szczęście, dzwoniąc do ojca, który zechciał nas dziś oprowadzić po muzeum. A jak w okresie wakacyjnym? Czy muzeum jest otwarte dla odwiedzających?
2: Można je odwiedzić każdego dnia. Najlepsza pora to jest między godziną 9 a 12, bo będziemy już wcześniej mamy nasze modlitwy i jakieś inne elementy różne, śniadanie, a potem między 9 a 12 jest możliwość zobaczenia, później od 13 do 17, nawet i do 18, zanim jeszcze msza święta będzie.
1: Czy zamierzacie rozszerzać muzeum o nowe eksponaty?
2: Może nie będziemy jego rozszerzać, ale może je rozbudować na zasadzie może jeszcze drugie pomieszczenie, żeby rozmieścić to tak jakoś bardziej, ponieważ no widzicie, że jest bardzo dużo tych różnych eksponatów, które no są tutaj rozstawione, więc można byłoby ewentualnie jeszcze jedno pomieszczenie.
1: To podejdźmy teraz do gablot. Ile tu mamy wszystkich eksponatów? Liczył ojciec je kiedyś?
2: Nie liczyłem, ale jest ich bardzo dużo. Myślę, że około 1000, gdybyśmy chcieli wszystkie policzyć. Tutaj akurat w tej gablocie to są figurki przywiezione z Afryki. Większość z nich jest wykonane z hebanu, więc z tego takiego, można powiedzieć, szlachetnego drzewa. Laska wodza plemiennego i nawet długopis z tego hebanu. I takie różne właśnie przedstawienia tamtejszej kultury. Też mamy właśnie skóry z różnych zwierząt. Skóra boa dusiciela, skóra żmii młodej, różnych jaszczurek. Tutaj mamy też takie różne elementy, sztylety, garnuszki, rzutki. Takie różne rzeczy dnia codziennego, ale jednocześnie też i jakaś właśnie związane z rzemiosłem wojennym.
1: I plemiennym.
2: Tak też. Następna gablotka, w której znajdują się oprócz figurek, no rzeźby i figurki z kości słoniowej. No jest to niesamowite, bardzo rzadkie, ale też i z pewnością kosztowne.
1: Dzisiaj niedozwolone.
2: Tak, dzisiaj niedozwolone, nie do zdobycia. Dlatego też, no ja myślę, że wszystkie te kły były po prostu od tych słoni, które gdzieś tam już się zestarzały. Mam taką nadzieję. Tu posiadamy też przepiękne skóry, skóra amparta, skorupę orzecha kokosowego, wyjątkowy okaz, bardzo duża. No wygląda prawie jak taka piłka lekarska, jakbyśmy chcieli to tak zobrazować.
1: Ciężka?
2: Nie, bo to jest wydrążone w środku. Mamy też przepiękną skorupę żółwia, na której jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, przepięknie przedstawione.
1: W kolorach różu.
2: Tak, przepięknie to wygląda i tak jakby właśnie stylizowane z kwiatami. I mamy też różne instrumenty, które gdzieś tam są przywiezione właśnie z tej Afryki i jakieś bębenki, jakieś kołatki, jakieś grzechotki. Wszystko, co właśnie można używać i w liturgii, ale też jednocześnie i w tych różnych plemiennych wydarzeniach.
1: Grał ojciec na nich?
2: Na bębenkach próbowałem.
1: O.
2: Następnie mamy gabloty, które przedstawiają różne rzeczy przywiezione z Polinezji Francuskiej. Przede wszystkim są to jakieś koralowce, są to też i muszelki, przepiękne ozdoby z muszelek, jakieś też wyplatane kapelusze i inne elementy nakryć głowy. I mamy też szczęki rekina i innych ryb. Nawiązując do Polinezji Francuskiej, do tych wysp na Pacyfiku, to nasze zgromadzenie było pierwszym, które rozpoczęło misje katolickie na Hawajach. Tak, i jednocześnie też i Wyspa Wielkanocna i te wszystkie wyspy na archipelagu Oceanu Atlantyckiego. Przepiękne muszle, przepiękne jakieś takie, można powiedzieć, że to chyba są na owoce, patery zrobione właśnie z muszelek. No wszystko, co jest możliwe, właśnie wykonane z tych muszli i z koralowców.
1: A te ubranka dla dzieci, co to?
2: Te ubranka dla dzieci to są przywiezione z Norwegii, ponieważ ojcowie też posługują w Norwegii i będziemy mieli taką jedną gablotę. Jest opisana jako Norwegia, ale są tam rzeczy przywiezione z całego świata, dlatego że w Norwegii jest bardzo dużo różnych chrześcijan, katolików z całego świata. I z Indonezji, i z Filipin, i z Chile. Także są to właśnie przejawy ich religijności, które przywieźli ze sobą tam właśnie do Norwegii. Mamy jeszcze właśnie też różne figurki i koralowce, opale, różne kryształy, konchy widać zrobione. Właśnie pewnie można też i na nich zadąć, żeby wydać dźwięki. Mamy zobaczyć też figurkę z rzeźby z Wyspy Wielkanocnej, te takie ogromne twarze, które tam się znajdują.
1: Kamienne, tak?
2: Tak. Tu jest ta właśnie gablotka z Norwegii. Widzimy tam pewne elementy maska Lokiego. Loki to jest norweski bóg podstępu. Jest taki film Maska, gdzie główny bohater nakłada i zmienia się w takiego zabawnego gościa. Posiadamy też jeszcze różne jakieś i ubranka, i sweterki, wszystko co tam gdzieś przywiezione jest właśnie z tej Norwegii. To jest dość ciekawe przedstawienie. To jest Święta Kumernis. To jest taka tutaj legenda pogranicza polsko-czeskiego. Ona była taką bogatą szlachcianką. Ojciec chciał ją wydać za mąż. Ona nie chciała wyjść, bo powiedziała, że poświęciła się Chrystusowi, bardzo mocno się modliła i wyrosła jej broda, żeby nie musiała wychodzić za mąż. Więc ojciec stwierdził, skoro tak się upodobniałeś do Chrystusa, to cię też przybije do krzyża. Oczywiście to jest legenda. Taka druga figurka znajduje się też w Wambierzycach. Tu jest cały opis. Jak przyjedziecie zobaczyć, to będziecie mogli sobie poczytać. Tutaj mamy przedstawienie naszego ojca Damiana. Ojciec Damian był to Belg z pochodzenia, który popłynął na wyspy na Hawaje i na Molokai pracował z trędowatymi i tam też zaradził się trądem i zmarł na ten trąd. Jest jedynym na razie świętym z naszego zgromadzenia. I ostatnia gablotka, to są właśnie rzeczy przywiezione z Ameryki Południowej, przede wszystkim z Chile, z Peru. Są to różne kapelusze takie, które oni mają, różne też jakieś instrumenty, flety widać też i są te fletnie pana z Ant z Peru przywiezione. No, różnorodne rzeczy, które możemy tam właśnie znaleźć.
1: Jest kolorowo.
2: Jest kolorowo, bardzo, bardzo kolorowo i radośnie. I na końcu jeszcze mamy tutaj taką skorupę żółwia morskiego. Jest to taka duża skorupa, duży żółw chyba ze 100-letni musiał być, bo to tak, że tak powiem, urosło do takich rozmiarów.
1: I tak dzięki ojcu zostaliśmy oprowadzeni po Muzeum Misyjnym w Polanicy Zdroju, do którego zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszamy.
1: Wakacje to dobry czas?
2: Bardzo dobry czas. Każdy czas jest dobry. Jeszcze taką sugestię tutaj dołożę, że jeśli chcemy do muzeum przyjść, to przychodzimy i do głównych drzwi trzy razy dzwonimy dzwonkiem. To jest znak dla ojca, który ma dyżur, żeby oprowadzać w muzeum, że ktoś chce te muzeum zobaczyć. I jednocześnie też troszkę trzeba poczekać, bo dom jest rozległy i zanim ktoś przyjdzie do drzwi, może to trochę potrwać. Ja zawsze radzę zadzwonić trzy razy, odmówić, zdrować Mario i dopiero kolejny raz dzwonić.
1: Oj, dobra rada. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego, dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Misyjnego w Polanicy Zdroju.
2: Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać. Ojciec Kamil Wawro, sercanin ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
0: Dziś w Kościele.

0: Odchudzanie PiSu. Już dziś formalnie zwolennicy Mateusza Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami. Przerabiał wykorzystane bony i płacił nimi za zakupy. Za chwilę sprawa z Rudy Śląskiej. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś spotkanie Komitetu Politycznego Partii, podczas którego z PiSu już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. W ostatniej chwili lojalkę Jarosława Kaczyńskiego podpisali Daniel Obajtek i Grzegorz Lorka. Polityka to nie miejsce na emocje, tak to skomentował Mateusz Morawiecki.
1: Polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
0: Spotkanie, na którym dojdzie do usunięcia około 40 osób z PiSu, zaplanowano dziś na 17. Polska chce zbudować fabrykę trytolu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą. Polska jest jednym z najliczniejszych producentów trytolu na świecie. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trytolu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
3: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
2: Trytol jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
4: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
2: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
0: Tymczasem siły zbrojne Finlandii znowu zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, aby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Fałszował bony towarowe. Straty przekroczyły 800 tysięcy złotych. Śląscy policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej podejrzanego o wieloletnie oszustwa z wykorzystaniem bonów towarowych. Według śledczych miał on wykorzystywać już użyte bony towarowe i rozliczać nimi swoje zakupy, mówi Mateusz Mrachacz, oficer prasowy Wojewódzkiej Komendy w Katowicach.
6: 46-latek z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 12 lat więzienia.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe ceny na stacjach paliw. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo Stany Zjednoczone i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada:
1: zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: Zatem czekamy na te ustalenia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zinedine Zidane został trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, poinformowała tamtejsza federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował już wcześniej w Realu Madryt. To była Francja, a teraz dla włoskiego futbolu niestety nie idą najlepsze czasy. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej reprezentacji, która znowu niestety nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni, a szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
3: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na Andrea Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
4: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
3: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi wrócili do punktu wyjścia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie pomiędzy Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane tam będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku.
5: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
6: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
5: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego, jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy nie chcieli.
0: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia pracy. Dużo będzie tutaj zależało od pogody.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu, i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Jest śledztwo po wypadku w łódzkim akwaparku. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Zagęszcza się mapa wypadków drogowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo po wypadku w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
1: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
0: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeżeli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
2: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. No, można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
0: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeżeli medyk przekroczył czas pracy. Kara maksymalna to 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etat to ponad 70 tysięcy złotych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jak najbardziej niebezpieczny jest na polskich drogach. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. Izabela Wypychowska z Wydziału Ruchu Drogowego Łódzkiej Policji podkreśla, pokora na drodze jest bardzo ważna.
4: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
0: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kolejna udana akcja funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Mundurowi przejęli 47 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Niecodzienny asortyment znaleźli w sklepie zoologicznym, wyjaśnia Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5: Na miejscu zauważyli kobietę, która wychodziła z lokalu z bardzo charakterystycznym kartonem, po czym ukryła go w sąsiednim pomieszczeniu z szyldem usługi dentystyczne. Mundurowi natychmiast wkroczyli do akcji. W samym sklepie zoologicznym zabezpieczyli tylko 400 sztuk nielegalnych papierosów, ale już kolejne 29 tysięcy sztuk znaleźli w pomieszczeniu obok, a następne 5 tysięcy w miejscu zamieszkania kobiety.
0: Kolejne działania funkcjonariusze przeprowadzili na jednym z targowisk w Katowicach. Tutaj w ich ręce trafiło ponad 13 tysięcy sztuk papierosów oraz kilogram tytoniu. W obu sprawach kobiety usłyszały zarzut paserstwa akcyzowego.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Premier krytykuje przemoc wobec Ukraińców. Dziś Światowy Dzień Walki z wirusowym zapaleniem wątroby. W sanktuarium w Medjugorje doszło do profanacji symboli religijnych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarcza polityków. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
1: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
0: Premier zaapelował, by zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzenia zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski, a lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
2: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
0: Lekarze zalecają, by raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W sanktuarium w Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny doszło minionej nocy do profanacji symboli religijnych. Nieznany sprawca zniszczył m.in. figurę Matki Bożej i podłożył ogień. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: Posąg Matki Bożej został oblany czarną farbą i pokryty graffiti. Na figurze umieszczono napis Diabeł w spódnicy, wykonany w językach polskim i angielskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego sprawca wzniecił ogień. Na ogrodzeniu w pobliżu miejsca zdarzenia wywieszono również transparent z imionami osób, które twierdzą, że doświadczyły objawień Matki Bożej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy policji. To oni prowadzą dochodzenie i szukają sprawcy. Bośniackie media opublikowały zdjęcia z monitorowania stacji benzynowej, na których widoczny jest mężczyzna podejrzany o związek z tym zdarzeniem. Kancelaria parafialna w Medjugorje określa incydent jako akt wandalizmu.
0: Medjugorje jest jednym z najbardziej znanych katolickich ośrodków pielgrzymkowych na Bałkanach. We wrześniu 2024 roku Watykan zatwierdził publiczny kult i pielgrzymki do tego miejsca, nie rozstrzygając jednocześnie o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji. Tak wynika z badań. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali bliskość natury 23% oraz prywatność i brak tłumów. Tutaj podobny co wcześniej wskaźnik procentowy odpowiedzi. Hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 17% badanych.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Rzecznik rządu o cenach paliw. Niebezpieczne upały w Hiszpanii i Francji. Planetoida nazwana na cześć Polaka. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
1: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Wczoraj premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalał Cezary Jaszczyk.
2: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
4: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów, to wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie, to wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
0: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł 5 lat temu.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Planetoida nazwana na cześć mieszkańca Żywca. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Unia Astronomiczna, a chodzi o Andrzeja Komonieckiego, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem. Planetoida nazwana jego imieniem krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
5: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Reklama.
9: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak. Nie moja wina, nie moja wina.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

07, nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze.

0: Odnaleziono szczątki 49 Polaków na Wołyniu. Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szczątki 49 osób wydobyto do tej pory ze zbiorowych mogił w Ostrówkach na zachodzie Ukrainy. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował dziś szczegółowy raport. Ekshumacje prowadzone są od 2 tygodni. Na miejscu jest Marcin Starzec. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Wiadomo, że wszystkie dotychczasowe szczątki należą do Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione w 3 zbiorowych mogiłach, w których prowadzone są prace. Na wielu znalezionych czaszkach potwierdzono ślady silnych urazów mechanicznych. Jak mówi pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, znaleziska potwierdzają relacje świadków, którzy opowiadają, co działo się tu przed 83 laty.
2: Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
1: Cały czas trwają analizy próbek DNA znalezionych ofiar, a jeśli ukraińska strona przychyli się do wniosku, to oficjalne pogrzeby mają odbyć się tu 30 sierpnia, w rocznicę ataku ukraińskich nacjonalistów na obie wsie.
0: Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać.
3: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot z inwestycji jest większy niż na przykład w trasie Wybrzeża.
3: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
4: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
3: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
0: Relacje na ten temat przygotowała Katarzyna Młynarczyk.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szpital to miejsce, w którym ratuje się zdrowie i życie. Nie ma w nim miejsca na agresję. O cierpliwość, wzajemny szacunek i kulturę osobistą apelują pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W ostatnim czasie obserwujemy niepokojący wzrost agresji wobec naszego personelu medycznego, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka placówki.
6: W sytuacji dużej liczby pacjentów oraz konieczności natychmiastowego udzielenia pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia mogą występować okresowe opóźnienia. Rozumiemy, że oczekiwanie może wywołać stres i frustrację. Nie może to jednak być usprawiedliwieniem dla gróźb, wyzwisk czy jakiejkolwiek innej formy agresji.
0: A jak dodają medycy, każda taka sytuacja odciąga personel od leczenia i wydłuża czas oczekiwania pozostałych pacjentów. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
7: My jesteśmy tutaj na oazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską.
0: W rekolekcjach uczestniczą też przedstawiciele diecezji łowickiej, warszawskiej czy warmińsko-mazurskiej.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ku mądremu życiu. Biblijne wskazania, porady, sentencje. Dariusza Adamczyka to zbiór myśli z Pisma Świętego, który może być drogowskazem ku mądremu i dobremu życiu. Ich treść koncentruje się na praktycznych wskazaniach i refleksji duchowej. To doskonała propozycja dla osób, które chcą się zatrzymać na chwilę i spojrzeć na codzienność przez pryzmat krótkich, biblijnych myśli. Najważniejszym jest przesłanie. Zachęta do życia bardziej świadomego, spokojnego i opartego na mądrości. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: moja rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. This will be the day.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Oh, yeah.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
5: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

it all left for me.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.